0: 0568.
1: Kete malaria ya chua, enye ya diyan kwa nedibre wu. Ese wuna, wasunji, ene umre.
2: Nika isotu.
1: Ebasa wuntu mi nkwe juma. Enye me huni ya panu suwa wuntu mi nye. Chese, edanu ufie yine butu. Sebasa, Vegatem, nema ujina brani ntempaso. Eye atemitha, nilu mifantri ni yaka bumaye. Na malaria sronu se. Yesili, ewo alu alu package papibiu. Na shenu suse, tablet nimu bie huni ya. Inti nungini na.
3: Vegatem na ude, malaria don't finish o.
1: Sorry kwe juma, na pumudini ya hode na ba. Vegatem, mama pumudini sinidadem. Vegatem, eche malaria son. Na mawanto, ya unisi wanani suspension mampara. Eye Panacea Pharmacy Limited. Enekra, enesandis.